Jakby sam jak prosił na zdanie grabienne, bądź grabienne, żeby ciebie w ogóle krzyczeć, co by im pisało, co by im zdaje, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź grabienne, bądź